0: ile sio na changamuka kweli.
1: Mama kapenge, hey. Sita kupenguranga teni.
0: Eh? Niju ya nini?
1: Kuya chudi kuya, yameshimiwa.
0: Sumiambie kugali.
1: Whisky Napoleo.
0: Whisky Napoleo inafika?
1: Inakuya.
0: Ziliguniambie adrese, niambi kwenye hiko.
1: Whisky Napoleo. Hey. Inapatikana kwe tabulisema Zara Generale Business Heritage.
0: Kweli? Na minda fika pari.
1: Inapatikana Norway, tera prison. Centrale, route verre, industrielle, citation Sarama, à côté de Rosé. Diamuzuri, Napoléon, Diamuzuri, Télévi, Nafika, Diamuzuri, Napoléon. Wisiki, Napoléon, inapatikana hapa kwetu mjini Bukavu, Goma, Uvira, mina kwambia kama, ukitaka kuipata, unatafuta kwa namba za simu hizi, mara moja, utaipata. Unaita, Prince, Desa, Karanjitrua, Nonanjinefu, Sengisa, Diseti, Zero, Nonanjinefu. Wala tena, Katrevenjinefu. 43-130-08. Tena pare, unasuka. 84-76-188-30. Pare, ukiita. Unapata mara moja, wisikia kwako. Napoleo!